Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba pełne. Zawerchniogo jest w ściszku, od spekę i zliwe. Guzeriami do góry, kołosią doliną.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję pod nachołówką Obzeracz Przyrody. LEM przypomną, że w naszym programie wandrujemy przez różne zakuteny świta. Wskazuję wam przyrodniczo atrakcyjne miścia, które znajdują się na Łemkowyni, w Zachali, w Karpatach, w Polszczy, na Czużyni, ale i też czasem i z dymę zachraneciu do inczych derżaw smotryty krasu toho naszego świta. Chneska bude program bars hydrologiczny, tykajuczy się rik, no bo rik sud bars ważnym elementem ekosystemiu. Rola rik jest nie do precinienia, ale też dzieje się czasem tak, że sterujemy ich nurtom, perebudujemy ich koryta, zmieniamy ich koryta, kierujemy je w ciłkom inczy strony. No i czasem to wychladać tak, że jest to no, bars osobliwe i czudowe. I właśnie ich dneska pojechamy smotryty prawdywe skrzyżowania rik w wielkopolskim Wągrowcu. To skrzyżowania też nazywa się wągrowiecką bifurkacją. Jest to prawdziwa hydrologiczna taka perlina, do wkola której wyrosły no, mity. Zatem przyzrymy się dneska tomu jawysku i doznamy się, jaka jest przyczyna toho skrzyżowania rik, że mamy po prostu tak dwie riki, które no, płyną sobie, striczają się i pak płyną dalsze w swojej strony. Zatem proszę was kraśni do słuchania chneśnioho obzeracza przyrody, a poklasz to posłuchajmy kus muzyki, pak budu już z temą prodążaty nasz odtynok programu.

Wernulysme pokorotki muzyczni pererwi. Chneska budeme smotryty bifurkacju, znaczy takie hydrologiczne, powiczmy jawysko, kotre nachodycia w wągrowcu. No, de nachodycia wągrowiec jest to misto w regionie zwanym Pałuky. Jest to etnograficzny region nachodziaczy się na północny schit od Poznania, oczywidno w Polsce. Wągrowiec to średnio i wielkosty powiatowe misto w Seredyni chodzie z koho Pozeria. Pres misto propływajut dwie spokijne i niewielkie riky, Wełna i Nielba. Pierwsza z nich, Wełna, idę na dołhosty 118 km, a druha na dołhosty 30 km. Striczajut się one neciły kilometr od wągrowieckiego rynku, ale nie jest to taka zwyczajna stricza dwóch rik, bo koryta Wełny i Nielby krzyżują się pit prostym kutom, a dalsze każda z nich płynę już swoją drogą. Jak to je w zahali możliwe? No, chneska to rik jest wynikom melioracji, jaka była wedena cystersamy, znaczy takie katolickie maświaszczenny kamy w 1830 roku. Zatem takie skrzyżowanie wozniknuło ruką człowieka. Zmina bichu Wełny i Nielby mała choronyty przed zalewamy w Wągrowcu, której tołdy w XIX stoliciu był niemieckim mistom o nazwie Wągrowic. Sztobilsze tiż riven wody w Wełni musiał być utrzymany na tyłko wysoko, żeby umożliwić fungowanie miejscowego młyna. Zatem no to była dość poważna i wielka hydrologiczna perebudowa dwóch rik, która była wedena w XIX stoliciu praktycznie już 200 roki temu. No a jak wychlada chneska to skrzyżowania? Jak wychlada tiż pit takim naukowym wzglądom, czy możemy dozryty się, jak tam miszają się wody? To wam powiem po korotki muzyczni pererwi. Leszam was na korotku chwilku z muzyką i pak wertam do was z produżaniem besidy.

słuchacie obzeracza przyrody. W dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody jesteśmy w Wągrowcu, w miejscu w Wielkopolskim województwie, które może pochwalić się bardzo osobliwą hydrologiczną atrakcją, która nazywa się bifurkacja. Bifurkacja znaczy skrzyżowania rik. No i tam właśnie są takie dwie riki, Nielba i Wełna, które krzyżują się pod prostym kutem i pak płyną w swojej strony. No i kole już pojechamy do toho Wągrowca, żeby dozryty się toho skrzyżowania, to możemy kuściok się rozoczarowaty, bo to te riki nie są wielkie, a to to skrzyżowania nie jest tak bardzo imponujące, ale jest bardzo osobliwe i jest taką perlyną na skalę Polski. No, to te dwie riki są niewielkie. Nurt w koryci jest spokojny. No i też trzeba dodać, że parę kilometrów dalsze, też na terenie Wągrowca, Nielba finalnie wpływa do Wełny. No i czy będziemy wydyty na to tym skrzyżowaniu takie fizyczne mieszania się wod? No, nie bars. Nie jest to wydne hołym okom, ale musimy wiryty różnym naukowym dośledzeniom, bo fizyko-chemiczne faktory wskazują, że to te riki no, nie mieszają się ze sobą. Temperatura wody, Nielby i Wełny lisza się taka sama po skrzyżowaniu, tiż kwasliwist to tych wod tiż je taka sama, aż i zanieczyszczenia tiż są w takiej sami kiełkosty po skrzyżowaniu. Zatim to jest no, bardzo interesujące, że faktycznie da jak tak pit fizycznym, chemicznym wzglądom, to te riki to po prostu tak się myjają na tym skrzyżowaniu i nie mieszają. I trzeba powiedzieć, że to ta hydrologiczna atrakcja Wągrowcu tak naprawdę to nie jest prawdziwą bifurkacją, bo podle naukowej definicji bifurkacji to musi być skrzyżowania rik, które woznykają naturalnie. No a heł mamy sztuczną konstrukcję, którą wybudował człowiek w XIX stuleciu. Bo tak formalnie bifurkacja rik to ma połączenia z naturalnym takim rozdzieleniem się jednego koryta rik na dwa albo bilsze, które pak spływają do różnych doriczy. No i to jawisko jest obserwowane w przyrodzie bardzo rzadko. No ale jest paroch premiriu i pro taką naturalną bifurkację choczu wam powisty paroch sliu po korotki muzycznej pererwii.

Iwernulis do programu Obzeracz Przyrody w chneśnim odtynku besiduju wam prohydrologiczną atrakcję z Wągrowca, która nazywa się bifurkacją. Jest to takie skrzyżowanie rik. No i jak się wkazało przed przerwą, bifurkacja to tak naprawdę tykać się nie sztucznych konstrukcji, a taku mamy w Wągrowcu, ale naturalnych skrzyżowań rik. No i takich naturalnych bifurkacji jest w Oświti bars mało, ale naszął ją jeden prymir z Ameryki. Takim prymirom naturalnego rozdzielenia się jednej riki potoczka na dwa osobne potoczki jest Divide Creek w Skalistych Chorach. Na chranę ci Brytyjskiej Kolumbii i sztatu Alberta w Kanadzie nachodzi się perewał Kicking Horse Pass. Prestot perewał tiż idę autostrada, która uczyt zachidnie i schidnie berech północnej Ameryki, ta i tiż idę żelezniczna linia. No i tiż w toti okolici płynę bars mały hirski potoczek, który w pewnym momencie po prostu płynę w dwie różne strony. Na zachód przez riku Kicking Horse do Spokojnego Oceanu i na schód przez Bow River do Zatoki Hudsona, która jest częścią Arktycznego Oceanu. No i to jest bars wyjątkowy premier bifurkacji, bo to jeden potoczok, który pak dzielić się na dwie tak czaste, to odprowadza wodę nielem do dwóch doliczy, ale i też do dwóch różnych okeaniów. Zatem warto zapamiętać, może kolesy budete podróżowaty po Ameryce, po Kanadzie dokładnie, to warto pojechać do Divide Creek w Skalistych Chorach. No i to wszystko, co na chneskach chciałem wam powiste pro bifurkację. Jak nie chcecie jechać daleko do Kanady, to właśnie możecie w polskim Wągrowcu posmotryć na skrzyżowania rik, które je takim bars wyjątkowym, krasnym prymirom, pit hydrologicznym wzgledom. No i to wszystko. Zatem dziękuję wam serdecznie, chneska, za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalszych odtynków Obzeracza Przyrody. No i już się praszczam. Zatem trzymajcie się, ostańcie zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Dobry wieczór. W nas po staromu zaczynamy trzy świty. Mamy wtorek, 19 den maja. Witajcie z tej strony Sewryjan Kosowski, priamo z Wrocławskiego studia. Po staromu, no bo jak w każdy wtorek, tak i dneska czujemy się i to wieczór sobie prodążymy. Nadiju się do rozpaczy, że słoneczka wam dneska nie brakło. Chwila nam się kusi, się już poprawiła i już pomaleńkę będzie teraz to teplisze. Ostatnie dni były dost mocno pochmareny i dość deszczowe, ale nic to nam nie wady, żeby przy tym radiolem FM słuchaty i dobrą, poriadną muzyku, tyż graty i słuchaty i weselity się z tym szytkiem. Tak to zapraszam, zacznijmy o paru chwil, zaraz do was się wizwo.
1: No szłe, brat. Zdrowie cię, Hektor, hej.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

No i witaj po przerwie, z tej strony Severian Kosowski. Teper zwertam się przede wszystkim do naszych dzisiejszych świadkujących, solenizantok i solenizantów, wszystkich tych, którzy mają swoje imieniny. Za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem, dzisiaj świadkujemy dzień Augustyn, Bernarda, Celestyn, Iwo, Iwon, Iwona, Joan, Kryspyn, Mykołaj, Urban, Teofilcy, Petro. Kiedy sobie posmotrymy zaraz do naszego juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu. Tak, dneska świadkujemy dzień czyma Wach, Warwar, Denis, Joł, Kalimach i Michaj. Także to wszystkim solenizantkam i solenizantam, tym, co nosia takie może już rzadko stryczane imena, jak im przed chwilką wspomnianą, na mnogo i błahe lita, wszystko wam najlepszego. Przede wszystkim, krypkoho zdorowla.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejcie go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćcie ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

W naszym lemkiuskim świecie szahidni dije o tym, iż sobie dneska powiemy, ale poklad toto, tak wspomnijmy o tak zwanych netypowych światach, jakie mamy do dneśniego dnia 19 maja przypisany, odże będzie niczymo światowy den fair play to dneska, den mycia auta, den dobrych wczynków, zagalnopolski den bliźniaków, światowy den rodynnego doktoria, no to takie główne typowe świata, jakie bym chciał wspomnieć. Na pewno fajny jest to dobry den, den dobrych wczynków, żebyśmy czynili dobro, żebyśmy czynili dobro przede wszystkim dla drugich ludzi, a kto udry na pewno i nam serencza przyjdzie. Den mycia auta też potrzebny, choć dneska jak raz kus soneczka, jeszcze denegdę może pokropyty polaty, tak kto udry. Niekoniecznie z tym autem dobry, żeby go myć. Ja mam furt takiego pecha, że kiedy auto pomyję, tak albo w ten sam den, albo najpóźniejsze na drugi den, zaraz zlywa.

0: Tułem Kielskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM. LMFM.

0: Vitajte po prerwie. Teper prišla pora na to, že by sme sobie dašto z našeho lemkivského rusinského kalendárium spomnuli. No i na začiatok mocno lemkivsko začneme. Keďže privedu vám v imok jednoho verša. A może vy odhadnete, kto autorom toho verša jest, no i o kom dneska jak raz budeme spomínať. Odže, verš s naholovkom sušidovy. Ty povídaš, to nuždenná, bídna lemkovina, ona v mene najbohatša na švíti krajina. Ty povídaš, to beskydy neznačná častina, a v mene vse oni budúť najbílša perlina. Ty povídaš, to v Karpatách tuman zalíhaje, a ja rádži, što v nich slnce najjašnejšie šaje. Ty povídaš, to Rusiny bydlo a ne ľudé, brešeš, pane, po tvojomu nikoli ne bude. Odže, drodzy słuchacze, może się już dodumujete, kto z lemkiwską literaturą, poezją zalubleny. Dnes wspominamy jak raz osobu Nestora Żylycza, znanego też pod pseudonimem Lubomir Kamiański, jaki urodził się 19 maja 1914 roku. Choć już jak mały chłopiec musiał iść do roboty, powołał się mu potem skończyć osnowną szkołę w Kamiani, muszyńską gimnazję i uczytelską seminarię w Samborii. Pak pod koniec 30 roku 20 stulecia zaczął uczytelować na Lemkowyni. W międzywojennym periodzie za swoje liwyciowe poglady był wjazneny w czas II światowej wojny chnoblenny i tis zaperty przez siczowyki w wjaznicy, ale powało się mu wteczy do Haleczyny za liniju frontu. Tworczość Nestora Żylycza to przede wszystkim patriotyczna liryka, na którą zebrało się ponad 350 wersów zebranych w dwóch rukopisnych zbirkach, to Karpackie Dumki i Karpackie Stychowynki. Żylycz napisał też poemu Za Ruś, Wolu i Prawdu, opowieść z lemkiwskiego życia Hajnycia, narys Nikifor Drowniak i Velostatej o niemieckiej okupacji na Lemkowyni. Co tu rzeczy w 1944 roku poweło się mu wtedy za tytuleniu frontu, ale już po wojnie przez długie roki, aż do 1984 roku był uczytelem w mery w 1989 roku w Odianym koło Lwowa, znaczy się był tym Lemkom, tym Rusynom, jaki po zawieszeniu II światowej wojny naszął się na Ukrainie, tołudyczni radiańskiej Ukrainie. No i jak raz Nestor Żylycz tam spoczywa koło Lwowa w seli Wodiane, gdzie i żył. Tak dnes wspominamy tego lemkiwskiego poetu. Okrem tego możemy wspomnieć na podkarpackiego malaria i grafika Gawryła Gluka, jaki urodził się 19 maja 1912 roku. Homer 2 listopada 1983 roku w Użhorodzie. Dalsza data śmierci 19 maja 1957 roku. Pomer otec Irynej Kondratowicz, świaszczennik, historyk, pisatel, nowynar, kulturny i cyrkowny dijacz na podkarpacki Rusy. Możemy chyba zawieszyć to tylko, co na dnes dla was zrychtował w naszym lemkiwskim rusyńskim kalendarium.
1: Słuchate Lem FM. Lem FM, rosyjskie radio. Lem FM na żywo.

No i tak, drodzy słuchacze, ja wertam guwam, czulste, jeszcze paru minut temu to fajny dżingiel, którym rekomendujemy, zapraszamy na nasze biennale. No ale ja się z wami muszę popraszczać. Takoj, to była audycja Trzy Świty, jak usted dnes, 19 maja, hodny byle czuty priamo z wrocławskiego studia. Do poczucia w czetwer, kole zas się z wami striczu, no a za dnes, dziękuję wam, Sevru Jan Kosowskiej. Dobranicz.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, Miszane Mała Korynia i Barsia dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Rosyjskiej posol pre organizacji Zjednoczonych Narodów Wasilij Nebenzia w utorok powiedział, że Moskwa ma informacje, podle których Ukraina planuje wypuścić wojenskie drony z Latwii i dalszych Prebaltykiów, ostrzegał, że członstwo w Euroatlantycznej Aliancji toto krajina nie ochranić przed odwetnymi krokami, informuje agentura Reuters. Nebenzia sa vyslovil na zasedaniu Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov o bezpečí na Ukrajine. Tvrdil, že Kyjev už poslal ukrajinské dronové sily do Latvii, ale rosejská informačná služba dokázali zistiť miesta opuštenia bezpilotných lietadiel. Zahraničná tajná služba Rosy povila, že toto tak miejsca ryszuczych center w Latwii są dobry znamy i członstwo Severoatlantycznej Aliancji was nie ochranić przed odwetą, i kiedy jesteście członami NATO, powinna Benzia posrednictwem tłumacza. Latwijskiej posol Sanita Pavluto Deslandes jego wosłowo tak oczmarela jak czystą fikcję.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lasty Boczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Paczizna Chodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Grupa The Baltic Sisters. Dobry den, szanowny radiosłuchacze programu Poczesna Chodyna, a Radio LMFM. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Zaczynamy, 9.15. Dnes to nawet byłam paru sekund przed 9.15. Tak, bym sobie wyrachowała kolesia skończyć popereć, śpiłanka i kole może zaczaty. I do 10.45, bo tu tak, przynajmniej się będę starała. Mniejsze wece, może tak. To muskie hrania tepera. Ihor Herbut, Zalia, Vito Bambino. Zaczynamy, dobry den, witam was jeszcze raz. Kraśnie serdecznie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I dla formalności, jak tradycyjnie, majszeweca od jodyni. Mamy sredu, 21 maja 2023 roku, to furt 21 tydzień. Toże, to stosorokowy dzień 2023, przed nami jeszcze 226 dni, 158 roboczych, 68 swobodnych od roboty, no i to ta wesna się nam już korczyt. Ale jeszcze przed nami 31 wesnianych dni i to den, który mamy przed sobą, będzie długi. Słońce stało 4:45, a świtaty zaczęło już godzinę skorsze praktycznie. Schować się za horyzont o 20:20, to to nasze słońce, i zmarkaty będzie prawie, że godzinę późniejsze, bo mniejsze wiedzę 21, no 15, to takie zgruba to besiduju. I miesiąc nam hrubije, jak już ją poiła chwilku tomu, bo najbliższa pełnia 31 maja, także to pomaciczkę sobie tam robię. I miesiąc pojawił się zaraz 8:25. I to tylko, kiedy idę o czysła, numerki i do chwili wertamy. Z pochodem czy z posłowiciami? Wybierajcie. Do was to należy. Ryszenia.

No jeszcze jest ten zaragu, ale może jeszcze jest te takie też nie może do budżety, nie znam, natalia@lem.fm albo Messengerom, albo Whatsappom 606-108-101. To budut posłowie ci teper. Sama sobie to riszu. Bo się dla mnie tak, kto zna kras chwarety, nie wse trzeba mówić ryty. Bo się dują też i tak, znaj na czas powidaty, ale iszczy lipsze, znaj na czas zmołczaty. A to to pośrednie, no to powiem, że takie dost triki, jak to po angielsku, z anglicka się jakby się tuje. Aby nie zbrechaty i prawdu nie powidaty. Znaczy, aby nie zbrechaty i prawdu nie powidaty. Żeby nie skłamaty i prawdy nie powisty. To trzeba sprytnie znać.

No to teper pozeramy na pochodowe mapy. Idziemy prowiry też, co tam prognozuje nam Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki. I to, że informuje, że sreda projdzie pod znakom umiarkowanego, a mieściamy wielkiego zachmarzenia. Po południu lokalni możemy spodziewać się deszczu, poniżej 5 litrów na kwadratny metr. Może pojawić się też i bury, no i podczas bury będzie mocniejsze lało, to wiadomo. Wtedy może wlaty do 15 litrów na kwadratny metr. Termometry będą wskazywać maksymalnie od 18-19 gradusów Celsjusza nad morzem do 22 nawet, no tak 20-22 po mecze nareszcie w reszcie regionu. Witer przeważnie będzie słaby. Wilgotność powietrza przeciągiem dnia będzie estymowana od 40-60%. W ciłej drżawie będziemy odczuwać ciepło i biometeo usłowia będą neutralne. Tak, że to no dość taka przyjemna pogoda. Zaran może kuściok delikatnie polewaty i to właściwie w ciłej drżawi. Ciężko powiedzieć, wtedy będzie najmniejsze, co tam najwece tego deszczu. Od rana słaby deszcz będzie występować na południu, południowym zachodzie i w centrum, a i z następnymi godzinami to ta strefa deszczu nad Niemiec o słabym nasileniu nasunie się też na ciu zachodnią część Polski, a nad morzem będą sud prognozowany bury do tego wszystkiego. Temperatura dość wyrównana, 18-19 za Malbuszka po morze, no nad morzem 21-23 w reszcie regionu, chłodniejsze lem na południowych kiciach w horach, no tam maksymalnie do 18 gradusów. Piatnycia jeszcze bardziej pohidna. Symboliczny deszcz w początkowej części dnia może pojawić się na południowo-wschodnich kińciach. Nad resztą regionu laty nie będzie i od zachodu zacznę przychodzić do nas oteplenia. W najtepliższym momencie dnia temperatury będą wskazywać do 24 gradusów Celsjusza. W centrum 22-23, w reszcie regionu no to ta temperatura zatrzyma się na 21 gradusie od 19 do 21. I weekend przyniesie też duże słońce, chmary pojawią się w centralnej części Polski na krótki czas, ale bez deszczu raczej. No i dość ciepło. Uwaga, w zachodniej części Polski, no to już taka letnia temperatura, bo nawet 27-28, 23-24 w centrum i 20-21 w reszcie regionu. Nad samym morzem lem chłodniejsze, tam 18-19 stopni. I niedziela jeszcze krasza jak sobota z mniejszą kilkistą chmar i jeszcze mają być teplejsze, nawet do 29 na zachodzie, w centrum lokalnie na schodzie do 26 i w reszcie regionu 22 gradusy. Chłodniejsze lem w Karpatach, no ale nie idziemy nigdy wysoko w Karpaty, bo o weekend Biennale, przypominam, no kras pochoda chwila budę, także to wkręcić w sobotu w Krenicy, w niedzielu Hołysowi nie będzie lało, będzie ciepło, przyjemnie, no idealny czas, żeby byty razem, żeby poobzyraty, posłuchaty wystąpił różnych rosyjskich ansambli, czy to z Polski, z Łotwy, z Serbii, z Ukrainy też będzie jeden ansambl. Także to będzie ciekawie. Jeszcze raz w imieniu organizatorów zapraszamy i przypominamy. Krenycia, sobota, Łysoła, amfiteatr odnowlenej staje się w niedzielu.

Baba Jaga. Baba Jaga, dyeta Sorok Dylet, Radio LMFM, Pacisna Hodyna. I idemy teper do Korosna. Perenosymy się. Znaczy, furt zostajemy w Gorleciach, od Kale wysyłamy. A perenosymy się do Korosna. Tam dwie podii związane ze szkłom. Nyszno szleskie warsztaty i sympozja szkła, artystycznego szkła i designu. A prochody te budy w Korośni. To unikalna na skalę dyrżawy inicjatywa, jaka integruje edukację twórczość i technologię szkła. Projekt eksploruje współczesną erę szklarstwa, podkreślając jego wszechstronne technologiczne możliwości, do tego jeszcze i naukowe, artystyczne, w kontekście regionu Karkonoszy i Izerskich Gór. Inicjatywa odnosi się też do historii szkła, jak integralnej części dostomenności regionu. Projekt ma inspirować do postrzegania szkła nie tylko jak materiału, ale też jak takiego nositela kulturnych wartości. Ma je pogłębione zrozumienia spadkowiny szklarstwa, przyczyniające się do rozwitku lokalnych zespilnosty. Dodatkowo rozwitok artystycznego znania artystycznych, zdibnosty, współpraca, wymina, promocja twórczosty z Polski to też ważny cili. Warsztaty obny mają praktyczne doświadczenia, mają inspirować młode talenty, rozwijać to typ remisniczy z dybnosty, też w pouczeniu z teorią i promułaty merze uczelnianu współpracą i możecie wybrać się na wernisaż wystawy hościł festiwalu artystów, festiwalu studentiów i to wernisaż odbude się 22 maja 18:30 i to miejsce bude mało w pełnyciach, przedprożnych pełnyciach Centra Dydyctwa Szkła. I kiedy o artystów festiwalu, to tu mam paru nazwisk, no bo to wymieniała wszystkich hościów i studentów, ale samych artystów, to Michajło Bokota z Ukrainy, Rafał Kaufholz z Polski, Remigiusz Kriukas z Litwy i dwóch jeszcze artystów z Polski, Mariusz Łabiński i Igor Wojcik. To podia, która odbude się 22, przypominam, a od 23 możecie widzieć wystawę Małgorzaty Piątek też w Centrum Spadkowiny Szkła, Centrum Dydyctwa Szkła w ramach korośniańskich stricz ze szkłom. I to ta czerwowa edycja, to stricze w ramach tych korośniańskich stricz projdę pitochosom materii tylesnosty, zrychtuła jej fundacja Prosto do Ucha, to stricza stworczystią Małgorzaty Piątek i Odety Natalii Komorowskiej, jakie w swoich robotach mają temu tiła, materii i zmin, jakie zachodzą w szkli i w keramici. W programie przedwyczajny są pokazy formułania szkła w huti i autorskie stricze. Cykl otwiera wystawa materii tylesnosty Małgorzaty Piątek i hutniczy pokaz Natalii Komorowskiej z uczestnictwem Małgorzaty Piątek, pitna hołkom, ach, to ty bawy. Podii budą prochodyty w prostory Centra Spadkowiny Szkła, to jest ulica Blich 2 w Korośni i sód taką zapowiedzią bliżuczącego się festiwalu szkła w Korośni, a to odprojdę na osin tego roku pod pokrowytelstwem marszałka Podkarpackiego województwa. Kuratorką projektu jest dr Katarzyna Gęborys. Merytoryczną opiekę ma dr Hanna Lawera. Wystawa będzie dostępna od 23 maja do 30 czerwca tego roku. Wernisaż, jak już ja wspominała, 23, znaczy w najbliższą sobotę o 15 godzinie. A pokazy formułania szkła zaplanowane są na sobotę i na niedzielę. Dwa pokazy, początek o 14:30. Także to Korosno idę w szkło, już bardzo pewni i już coraz częstsze, także to cieszymy się, że to ta szklarska tradycja jest podążana i sztowece rozwywana.
Ostajuczy jeszcze w Korośni, na chwileczku, możecie wybrać się na poetycki wieczór organizowany przez Korośniańską Fundację Rozwytku. Czerwowy wieczór w ramach cyklu Wszystko jest poezja. To fragmentyk od Edwarda Stachury i to ta edycja odbudę się 23 maja w sobotu o 18 godzinie w patio przy biuri artystycznych wystał w Korośni i twórci zajmą się poetą Krzysztofem Kamilą Baczyńskim. Do obzerania będzie też wystawa w rozrachowaniu Jadwigi Sawickiej. Będę może jakieś knyżki sobie przydbaty Baczyńskiego innym i będę też jakieś podczas tunok, no ale przede wszystkim będę cariowała poezja Baczyńskiego. Idziemy dalej. I dalej to. I dalej jeszcze też w Korośni odbudę się zaran, prościwy ten 14. Korośniański Festiwal Nauki i Techniki. To, że festiwal odbudę się w ansambli mechanicznych szkół w Korośni. To będzie miejsce, w którym to ten. Miejsce to będzie centrum eksperymentu, nauki, współczesnych technologii, także to będzie duże doświadczeń, duże rozmaitych pokazów, widowisk, bardzo wiele toho. Przede wszystkim to będzie skierowana dla uczennych osnownych szkół. Jeszcze je mała przy nachodzie właśnie. Tej poetyckiej striczy naczerknuty wam, że w galerii BWA w Korośni możecie widzieć wystał uczestniki warsztatu i laboratoryjne ruchomego obrazu. Wystawa prezentuje efekty paru miesięcznej roboty uczestników do tychże warsztatów realizowanych od żółtnia minionego roku. Pod okom doświadczonego grafika uczestniki rozwijali swoje zdolności, swój artyzm, zagubiający się w tajemnicy digitalnej sztuki, czy nawet zdobywający pierwsze kroki w tej obszary digital artu. I cotygodniowe stricze przynosili teper efekt w formie różnych prac, które możecie sobie obserwować właśnie do BWA w Korośni od 16 maja do aż do końca sierpnia. Duże toho rozmaitist tem, sposobów wykonania, sposobów interpretacji. Pozerajte, bo to młode artysty się tam prezentują. I jeszcze taka informacja, że 24 maja to jest w najbliższą niedzielę i przenosimy się do Nowego Sącza w galicyjskim miasteczku. Odbudzie się kiermesz starych riczy. Od 10 do 18 będę może sobie tam perechodyty między stoiskami i nachodyty skarby. Okrem tego będę też prochodziła akcja Knyżka za Knyżką. Możesz przynieść te knyżki, z którymi chcesz się rozejty i zamienić ich na innym. I to jeszcze koniec, bo jeszcze ja znalazła, że w najbliższą sobotę w kinie Legenda, jakie to kino dzieje przy Gorlickim Centrum Kultury, zazwertamy tu do siebie, w Gorlickim Centrum Kultury odbudę się w kinie Legenda, odbudę się czerwowa stricza w ramach dyskusyjnego filmowego klubu i prezentowaty będą film Wielka Krasa. Wedoczą dyskusyjnego filmowego klubu jest Urszula Honek. I te dwa słowa jeszcze o filmie. To film, który swoją premierę miał już chwilę temu, bo to film z 2013 roku francusko-italijskiej produkcji z bardzo wysokimi notami i krytyki i wszystkich, którzy już ten film widzieli i opowiadać o
takim już w dorosłym wieku żurnalisty, jest głównym herojem filmu. Jest to żurnalista, pismennik, który po rokach hedonistycznego życia zaczyna rozrachowywać się ze swoją minulością, znany z ironicznego dystansu, bycia takim postyjnym gościem elitarnych imprez. Nasz heroj z takim prywatnym spokojem dryfuje przez świat italijskiej elity, ale pit werstwą tego blichtru besi do sztuci, filozofii, chołacia głęboka tucha za autentyczną krasą i duchowym spełnieniem. Film Paolo Sorrentino to nelem melancholijna medytacja nad przemienianiem, nad czasem pustotą życia takiego towarskiego, ale to też taki list do Rzymu, lubowny list do Rzymu, miasta, w którym wiele jest kontrastów, w którym historia jest na każdym kroku, w którym są schowane różne cuda, cudesa, skarby. Krasnej, nostalgicznej, okrutnej to też heroj filmu. Rym jako miasto, jego pamiątki, uleci życia, niczne życia, tworzy kontrast między historyczną krasą a współczesną dekadencją. Wizualnie oszałamiająca produkcja, kontemplacyjna podróż przez Rym i życia hołonego heroja filmu, to tak w skoroczeniu. No, kiedy ma to ochotę wybrać się na film, pak on podyskutuje, to wybierte się do kina w sobotę na godzinę 5 po południu. I to wszystko. I jeszcze raz przypominam, że w najbliższy weekend Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury Rutenale Krenycia Owesowa. Sobota, niedziela.

ogłoszenia, niekoniecznie do profesjonalnych fotografów, kiedy lubię fotografować naturę, to ośrodek lisowej kultury w Gołuchowie organizuje fotograficzny konkurs pod nazwą lisowe sady, spadkowina, która trwa. I celu tego konkursu jest wskazać krasu starych odmian owocowych dereł, jakie rosną w lisach, czy na lisowych polanach, czy na takich śródlisowych drogach, czy popit desy blisko lisamy. No i to ta tematyka będzie nam osobliwo bliska, bo stare owocowe drewa możemy striczaty i tu w nas blisko jak rosną ceret lisił, czy to no, osobliwo na obszary Magórsko-Nacjonalnego Parku,

Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku, to tak żywy pamiętnik minulosti, nachodzącego w miejscach, gdzie kolesy prochodziło życia, bogate życia, gdzie były seła. Jak raz teper w maju, to ta symbolika no, jest mocna, kole przyroda budzić się do życia, a to te owoczowe drewa tak kras cudowo kwitnąć nabiło i narożało to tak jasne plamy w krajowidzie, tak symboli, znaki bywszej działalności człowieka, koleśniego bogatego życia. No, bars to kras malowniczo kontrastuje z susiedztwem dereł, które się tylkoż to zbudyły do życia, które się dopiero budzia, dopiero puszczają do liścia, a to te, które dereła już właśnie kwitnąć. Okrem toho historycznego znaczenia, to te zdyczyły sady, poniat też, jak podaje Bieszczadzki Nacjonalny Park, ważną przyrodniczą rolę, poniat funkcję takiej ostoi, rzetliska. Rzetliska dla my, no, dla różnych, dla fauny, dla różnych zwierzątek, w tym dla owadów, jak budiacia, starszy pni sud miścią dudła. Kto pamięta, co to dudła? Dudła to po polsku bude dziupla. To miścia schoronienia, gnizdowania dla wielkich gatunków ptaków, drobnych cycakiów. No a na osień to te dozryły już owoce na drewach stają się wysoko energetyczną bazą dla większych cycakiów. W tych medwiedziu cy oleniu. I majte aparaty, wybrajte się na prohulku i berte uczast, bo nachorody są też przedwyczajne, groszowe. Roboty możesz przesyłać do 30 września tego roku. Ogłoszenia rezultatów projdę 13 żołdnia. Za pierwsze miejsce możesz dostać 500 zł, za drugie 300 i za trzecie 200 zł. Co możesz fotografować? Stare drewa, jakie rosną w lisach. To, co ostało po bywszych sadach przy listniczyłkach. Lisowe krajowidy z uczastią owoczowych dereł, czy drogi obsadzone derewami, tymi owoczowymi derewami, czy jak detali drobne, czy kwitia, owoce, same owoce, czy układ hołuzia. Czom to osaredok lisowej kultury w Gołuchowi organizuje taki konkurs, bo to miejsce z tradycją, z wielką dołą sadowniczą tradycją, jaka sięga jeszcze 19. stolicia. Historia tego miejsca związana jest z dialnistią rodziny Czartoryskich i Jana Działańskiego, jak osnowale w Gołuchowi współczesny parkowo-lisowy założenia, które uczyły i to te przyrodnicze, krajowidowe i edukacyjne prymety. Gołuchy to jest miejscowość, jaka znajduje się w Wielkopolsce. I w tamtym czasie Gołuchy był jednym z ważniejszych miejsc rozwitku współczesnej zagrodowej sztuki i sadowniczej sztuki w Wielkopolsce. W dawnych sadach uprawiali odminy, jakie czynione były za odporność, taką użytkową wartość, czy dostosowania do lokalnych, klimatycznych warunków. Wczeno tam sztukę sadowniczą. I współczesny osrodek lisowej kultury prodąża to te tradycje, wede różne edukacyjne działania, ale też promuje ochronę dawnych owoczowych dereł, dawnych odmin. I też to konkurs zaangażowany są miejscowe nadliśnictwa, jakie też według zajęcia związane z odtworzeniem dawnych sadów i ochroną starych odmin oczowych dereł. No to berta aparaty, porohulka, pouczte przyjemne z hosennym.

Dobrze gorliczane i tu się odnosi to nel do samych lemżdeli. Mista gorlici, ale ci oj obszery, jak ja chosnę je tym. Mistu komunikacyju, to proszę z te wszystkie, żeby wziąć uczas w ankieti, jaka ty katłaśni, sposobu perewożenia nas, sposobu funkcjonowania publicznego transportu, miejscowy komunikacyjny zakład w Gorliciach wede badania opinii mieszkańców i te o to, żeby zebrać potrzeby pasażerów, zebrać sugestii, jakie pomogą w dalszym rozwitku i dostosowania miejscowej komunikacji do naszych oczekiwań jako obywateliów publicznego transportu. Ankieta jest oczywiście anonimowa, wypełnienia za niemal parę minut. Wszystkie sąd horiaczo proszę na to, żeby wziąć w niej uczast, podzielić się swoją opinią. Ankieta dostępna jest po pierwsze w autobusach, w takiej wydrukowanej wersji i też online'owo na premier możecie wojty na site Mista Gorlici, gorlice.pl i tam znajdziecie motuzok do ankiety. Oczywiście jak napiszecie do mnie, to też wam ten motuzok zaraz przedam.

Na teraz czas na autopromocję na antenie Radia LMFM. Znaczy się, ja zapowiadam Wam najnowsze wydanie programu Hołose Ruseniu Pit Karpacia. Jakiś to seret urychtuje Juri Szypowicz. 75-ryczny Stepan Sikora zaangażował się do rosyjskiego ruchu, że dawno. Tylko już rodynie strykam postawa Pawła Cibere. Nasz gość daje swoją subiektywną odcinku i naszej historii i karpackiej Ukrainii i samemu Augustynowi Wołoszynowi. Za swój długi, interesny żywot heroj programu Hołose Ruseniu Pit Karpatia, jak uczony fizyko, stał profesjonalnym polityką i podczas poślednich 25 roku brał uczest u wyborach wszelakoj urowny w kraju. Robił dyrektora sanatorii Perelina Karpat. Uż wtedy pomagał rosyjskim organizacjom. Mówić, że nie zanurył się do rosyjskiego ruchu całkiem lem do przyczyny jego polityzacji. Na dnes Stepan Sikora pisze mnoho statej o historii. Słuchajcie, Hołose Ruseniu Pit Karpatia dnes o 18.10 godzini, albo powtórzenia w czwartek nad ranom o 4.30 21 maja i w sobotę 23 maja o 11 godzini. Oczywiście pak program trafi do naszych podcastów, to przypominam. Przypominam też, że dnes o 13 godzini nowy odcinek programu z cyklu Karpacka Ruś, to znaczy, że zazeramy do gazety Karpacka Ruś, to i która przeczytana była w Ameryce i która publikowała na szpaltach swojego periodyku listy, jakie przychodzili ze starego kraju. I tym samym możemy się doznać z pierwszej ruki, jak się ludzie to odczuli, jakie mieli potrzeby, co chcieli ze sobą zrobić, albo czego nie chcieli. Zaochoczuję Was słuchać dnes o 13 Karpacka Ruś. I pak to program powtarzamy jeszcze paru raz, choćby w czwartek rano, w sobotę o 14, czy w poniedziałek też o 14, ale premierowe wydania dnes o 13 godzinie.

To była Jamala, a my, moi drodzy, już budemy się praszczaty. Leszam was, mam nadzieję, że nie będę to leszata radia. To była Pacisna Hodyna, nasze druhe żywe wysyłanie na antenie Radia Alam FM. Bysidło, Natalia Macka-Nowak. Przyjemnego, spokojnego czasu wam żyłam, a o 13 czujemy się zas. Karpacka Ruś, przypominam. No i parę lat tygodnia w sobotę o 10. No tak, to jest kościok. Majcie się dobrze.

Jesteśmy po krótkiej przerwie na antenie Beskidnika. W dzisiejszym programie wędrujemy przez Litwę. Jesteśmy dokładnie w Kownie, a dokładnie w Pożajściu i będziemy to jedno piękne, magiczne miejsce odkrywać w dzisiejszym odcinku. Przed chwilą słuchaliśmy zespołu litewskiego, oczywiście Kamani Silesis w piosence Paleisk Manenamo, a my już ruszamy na odkrywanie nowych miejsc. Jak może część z Was wie lub nie, Kowno to bardzo atrakcyjny cel dla wielu turystów, zwłaszcza tych, którym znudziło się klasyczne podróżowanie przez trzy stolice państw bałtyckich: Wilno, Rygę i Tallin. Przy okazji odwiedzin w Kownie zachęcam udać się do bardzo ciekawego i wyjątkowego w swoim rodzaju miejsca, położonego na półwyspie, który okalają wody Niemna i Zalewu Kowieńskiego, powstałego w 1958 roku po wybudowaniu

Zapory w dzielnicy Pietra Szuny. Mowa oczywiście o Pożajściu, które już kilka razy wymieniłem, miejscu, do którego udają się miłośnicy zarówno relaksu na plaży i kąpieli wodnych, jak również ci, którzy chcą podziwiać perełkę baroku włoskiego na Litwie, czyli Poka Medulski, zespół klasztorny z XVII wieku. Może brzmi to dość może nieciekawie albo sztampowo, mam nadzieję, że jednak się zachwycicie tym miejscem. Sprawdźcie koniecznie przez najbliższą chwilę kilka zdjęć, jak wygląda klasztor w Pożajściu, a tymczasem chwila muzyki zespół Tautu Meitas z niedalekiej Łotwy w piosence po łotewsku, oczywiście w takim folkowym stylu Berzinsz. Tak więc dajmy się ponieść temu rytmowi.

Jesteśmy po krótkiej przerwie. Słuchaliśmy zespołu Tautumata z Łotwy w piosence Beržinš, a my w dzisiejszym Beskidniku jesteśmy na Litwie, dokładnie w Kownie, a dokładniej to jesteśmy w Pożajściu i będziemy zwiedzać dawny klasztor Kamedułów w Pożajściu. Po litewsku ta miejscowość, czy dzisiaj to jest tak naprawdę dzielnica, czy część Kowna, nazywa się Pažaislis. I jest on największym klasztorem na Litwie. Mowa o tym klasztorze Kamedułów, dawnym klasztorze Kamedułów w Pożajściu. Jest największy na Litwie. Powstał z fundacji kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca. Budowę ulokowano na nadniemieńskim wzgórzu, zwanym z tej okazji Monte Pacis, czyli na górze pokoju. Projekt w stylu baroku włoskiego powstał w 1664 roku i był dziełem architekta Isidoro Affattiatiego. Budowę kompleksu klasztornego zakończono prawie w 1690 roku. Przeznaczono go dla zakonu Kamedułów, którego specyfiką jest to, że mnisi zamieszkują czy mieszkają za klauzurą w odosobnieniu od świata. Pożajście w tamtym czasie zdawało się najlepszym do tego miejscem. Klasztor przez dekady należał do rodu Paców, a Kameduli zamieszkiwali go aż do kasacji po powstaniu listopadowym w pierwszej połowie XIX wieku. Władze carskie wówczas osadziły w tym klasztorze mnichów prawosławnych, a kościół przebudowali na cerkiew, niekiedy zamalowując cenne freski i malowidła. W 1915 roku mnisi zostali ewakuowani, a w 1918 po uzyskaniu przez Litwę niepodległości zespół klasztorny oddano pod opiekę siostrom z konwentu świętego Kazimierza, zwanych krócej kazimierzankami. W okresie sowieckim miejsce nie mogło pełnić niestety dalej swojej funkcji. Zlokalizowano w Pożajściu archiwum, zakład psychiatryczny i galerię sztuki. No, dosłownie bardzo ciekawe połączenie. Archiwum, zakład psychiatryczny i galeria sztuki w dawnym zespole klasztornym. Chwała Panu, od 1992 roku klasztor ponownie wrócił do rąk sióstr kazimierzanek, które dbają o to, by przywrócić kompleksowi dawne życie. Jak wygląda dzisiaj dokładnie ten kompleks klasztorny i co będziemy oglądać po kolejnych jakby etapach jego zwiedzania, to dowiemy się po krótkiej przerwie. Tak więc szykujcie buty i idziemy na mały spacer po Pożajściu. Na razie posłuchajmy Madi z dalekiej północy Europy, z Laponii, w piosence po lapońsku, czy po samsku inaczej, Idit Głowsu. Tak więc trochę klimatycznej muzyki w Beskidniku.

0: 106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twojej chorzy. Lem FM.
1: Słuchaliśmy Madi z dalekiej Japonii w piosence Idit Głowsu w języku samskim, inaczej lapońskim, a jesteśmy również na północy, tak względem Łemkowyny, dokładnie na Litwie, w Kownie, a dokładnie w Pożajściu i zwiedzamy tamtejszy zespół klasztorny pokamedulski, obecnie zamieszkany przez siostry kazimierzanki, jak się dowiedzieliśmy już przed przerwą. Tak więc zaczynajmy nasz spacer. O, jeśli się pojawimy na Pożajściu, to zauważymy, że obecnie zespół klasztorny jest miejscem pełnym spokoju, położonym w zaciszu lasu. Udając się na zwiedzanie, na początku miniemy dawną wielką bramę, na której łaciński napis głosi, że kobietom do klasztoru wstęp zbroniony. Napis tyczy się czasów, kiedy urzędowali tutaj kameduli. Dzisiaj możemy wejść do klasztoru z całymi rodzinami. Wejście do kompleksu znajduje się z lewej strony od głównej bramy, ponieważ dominujący w pierwszym planie dom pielgrzyma jest obecnie prywatnym hotelem i restauracją. Wchodząc na teren klasztornego ogrodu z boku, jeszcze bardziej poczujemy magię i osobliwość miejsca. Przy bramce obok dawnej stajni i wozowni zadzwonimy domofonem. Przejdźmy dalej. W oficynie północnej po prawej stronie kupimy bilet wstępu. W 2019 roku na ten rok cena biletu wynosiła 6 euro. Przejdziemy potem przez kolejną bramę i znajdziemy się wreszcie na kolejnym kościelnym podwórzu. Klasztor w Pożajściu przypomina swoim klimatem ten z filmu Jana Jakuba Kolskiego Jasminum, jeśli ktoś zna i kojarzy ten film. Jeśli zawitamy późną wiosną lub latem, to obezwładni nas na pewno zapach klasztornych kwiatów. Na kościelnym podwórzu również go czuć. W tym miejscu także możemy obserwować najpopularniejszy widok, jaki znajdziemy na zdjęciach w internecie. Mowa o kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. On, konsekrowany w 1712 roku z dwiema wieżami i sześciokątnym sklepieniem, rzadko spotykany z tamtego barokowego okresu, jest najznamienitszym przykładem baroku włoskiego w tej części Europy. Z podwórza również możemy wejść do oficyny południowej, w której znajduje się obecnie ekspozycja muzealna ukazująca historię klasztoru, zakonu kamedułów i rodu paców. A co zobaczymy dalej i co skrywa się dokładnie w samym tym kościele wspomnianym i w zakamarkach i korytarzach klasztornych, to się dowiecie za krótką chwilę. Posłuchajmy klimatycznej muzyki z Wysp Owczych, Elin Bor, wokalistka z tamtych stron, w piosence Przed nami pod tytułem Umejkundi.

I witam z powrotem. Na antenie Beskidnika słuchaliśmy po farersku z Wysp Owczych wokalistkę Elin Bor w piosence Umej Kundi, a my wracamy na naszą Litwę do Pożajścia, do dawnego zespołu klasztornego kamedulskiego, który jest przepiękną perełką baroku w tej części Europy, takiej północno-wschodniej. Już weszliśmy przed przerwą na jedno z podwórzy i zaglądamy dalej. Przechodzimy na dziedzińce otoczone krużgankami w stylu włoskim, którym przywrócono pierwotny wygląd z lat 80. XX wieku. Przez kratę w przejściu zaobserwujemy tę część klasztoru, do której wizytujący już nie mają dostępu. Chodzi o eremitorium, czyli plac, na którym znajdują się eremy pierwotnie zamieszkane przez kamedułów, a dzisiaj żyją w nich siostry zakonne kazimierzanki. Pierwotnie było ich 12, do dzisiejszych czasów zachowały się jedynie 3 eremitoria. Z dziedzińców wreszcie wejdziemy do kościoła. Wejście jest nieco schowane i słabo oznakowane. Należy wyszukać starych, nadpruchniałych drzwi i odważnie wkroczyć do miejsca, w którym wydaje się, że czas się zatrzymał. Do kościoła klasztornego wchodzimy przez kryptę kamedulską, miejsce, gdzie chowano zmarłych. Następnie przez wąskie i niskie przejścia dostaniemy się do nawy głównej. Naszą uwagę będzie przyciągać wiele elementów, bogactwo fresków i malowideł, pieczołowicie odnowionych, przedstawiających sceny biblijne oraz wątki z historii Litwy. Również sześciokątność kościoła, zauważymy także okalające nawę kaplice boczne oraz bogato ornamentowane prezbiterium ze schowanym za nim chórem zakonnym. Można również odwiedzić zakrystię, w której zachowała się drewniana kilkusetletnia zabudowa oraz freski przedstawiające scenę z Wieczernika. Jeśli ktoś lubi takie klimaty i chce poczuć taką atmosferę, taką historyczną, tak naprawdę, to zapraszam. Klasztor w Pożajściu naprawdę Was zachwyci. A jak dojechać do Pożajścia i ogólnie co jeszcze możemy robić w tamtych okolicach, dowiemy się za krótką chwilę. Posłuchajmy może coś żywszego i energicznego z Estonii, również niedalekiej, zespół Trada, tak? W takim nowoczesnym kawałku z ich najnowszej płyty, która się ukazuje na wiosnę 2020 roku, a kawałek nosi tytuł Pas, pas. Tak więc do usłyszenia za chwilę.

0: Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w tłoi chorze. Lem FM.
1: I to był zespół Trada, tak, z Estonii, w piosence Pas Pas z ich najnowszej płyty. My jesteśmy niedaleko od Estonii, bo na Litwie, jak już wiecie, wędrujemy, czy poznajemy przepiękne i czarujące miejsce, dokładnie pokamedulski zespół klasztorny w Pożajściu. I teraz może kilka takich informacji, powiedzmy, praktycznych. Na wizytę w tym zespole klasztornym w Pożajściu musimy poświęcić, no, przynajmniej według mojej oceny i opinii, 2 godziny, aby spokojnie poznać ducha tego miejsca. Jednak nie trzeba tutaj kończyć zwiedzania tej części Kowna. Na wielbicieli letniego wypoczynku, zwłaszcza na świeżym powietrzu, czekają piaszczyste plaże nad Zalewem Kowieńskim oraz niewielka sieć szlaków i chodników spacerowych, po których wędrując możemy poznać z bliska litewską przyrodę. Dojazd do Pożajścia jest bardzo łatwy i bezproblemowy. Jeśli podróżujemy samochodem, to możemy zaparkować niedaleko plaży. Podróżujący komunikacją publiczną mogą wsiąść w centrum Kowna w trolejbusy numer 9 i 12. No, podróżowanie po krajach bałtyckich za każdym razem nas będzie przekonywać, że nie trzeba się udawać w dalekie rejony, aby mieć okazję zwiedzić i poznać bardzo atrakcyjne i niezwykłe miejsca. Mam nadzieję, że po tej wizycie w dawnym klasztorze kamedulskim w Pożajściu na pewno na długo zostanie w pamięci każdego wizytującego zapach kwitnących kwiatów w dziecińcu i starych wnętrz kościoła, no oraz podróże, poczucie podróży w czasie do tej XVII-wiecznej Litwy. Mam nadzieję, że Pożajście Was naprawdę zaintrygowało i zaciekawiło i zaplanujecie sobie wycieczkę w te niedalekie tak naprawdę litewskie ostoje. My jeszcze nie kończymy programu, słuchamy dalej muzyki na antenie Bezgidnika. Przed nami Łemkowski remix w wykonaniu T.Est, a utwór nosi tytuł Na Potoczku.

Słuchaliśmy Łemkowskiego remiksu w wykonaniu T.Est, a utwór nosił tytuł Na Potoczku, a my powoli kończymy nasz Beskidnik. Jak już wiecie, byliśmy w dzisiejszym programie na Litwie, a dokładnie w Kownie, a jeszcze dokładniej zwiedzaliśmy dawny klasztor kamedulski w Pożańsciu, w którym obecnie mieszkają, pracują, działają siostry kazimierzanki, a sam klasztor jest dostępny do zwiedzania dla wszystkich i całych rodzin i można się do niego udać, zwiedzać i poczuć klimat starych czasów i historii. A dlaczego to Pożańskie jest takie atrakcyjne, ten klasztor? Ponieważ jest to perełka baroku włoskiego na Litwie, czy ogólnie baroku włoskiego w tej części Europy północno-wschodniej i myślę, że każdy, kto jest fanem dobrej architektury, pięknej i historycznej, to tam odnajdzie takie miejsce, w którym będzie naprawdę zachwycony. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do podróży, nawet tych bliskich, w bezpieczniejsze tereny i niezagrożone żadnymi rzeczami i że wybierzecie się tam w najbliższym czasie, podczas urlopu, wakacji i tak dalej. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność, za słuchanie programu. Słuchajcie oczywiście kolejnych Beskidników. Na pożegnanie dla Was Suzanna Jara w piosence Widma w Sadoczku, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam serdecznie, no i cześć.

0: trackingu, jak z ukryty, no tak, ale to na odkaz.
1: To jest teraz.

0: Dwóch mieszkań mają te perłace czasu. Dokumenty można składać do 19 czerwca junia 2026 roku. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji w obudowanych będzie 40 mieszkań, przeznaczonych pod arendę z możliwością wykupienia. Mieszkania będą wykończone pod klucz i gotowe do zamieszkania. Wszystko trzeba składać w urzędzie gminy Sankowa. Oferta kierowana jest do osób, które nie mają swojego mieszkania i spełniają określone kryteria, co dotykają dochodu. Więcej informacji znajdziecie na website gminy Sankowa.
1: To były nowiny Radia LMFM.

A kąty tej koszaty stromu klonimy się pod naporom. A kąty tej koszaty stromu klonimy się pod naporom.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżdeń.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer Sorokowisem. Piatnycia, 25 żołtnia, oktobra 1946 roku. Bandyty ubyli po rybkach bortnym. W prywatnym piśmie z cała Bortnoho Gorleckiego Powita pit datom 20 żołtnia, oktobra, pyszut śledujucze. Na druhu matku biżu, 21 wresnia, septembra, wyszli banderowci z lisa, jak się przemerkało, a dyrżawna polska policja i wojsko byli w seli. I tak się wraz zeszli na wyższym końcu seła Bila Worobla i otworzyli wielki oheń. Kuli letili dołą sełą jak doszcz, a ludę w tot czas wezli z pola komperii, szto w den nakopali. Tak ludę ze strachu popadali koło woza na zemlę i choronyli swoje życia. A potom się wderli lisowe bandyty do jednej chyży. Tam siedził za stołą parobok Nestor Podbereżniak, syn Wasyla Podbereżniaka. I banderowci nastawili do nich automat i wpalili 10 strzałów. Tak pochyb młody parobok. On był w nim czyni, to tam peretrymał, a tu doma za stołą ho zabili. Łapenne, poczta Gorleci. Dymko Bubniak w piśmie do Hryhoryja Tylewskiego w East Pittsburgh pisze tak. 2 wresnia 1946. Co się hełdijało podczas wojny, to znajesz z gazet i różnych pisem. Słowom skażu, że przeżyli my tu straszną burię wojenną. Obrali nas Niemcy na wsi strony ze wsioho. Z chudoby, zerna, odeży, obuwia. Teper najbliższe brak odeży i obuwia. Ludzie chodziat piwnacho i boso. Ja by zadowolony był, jakbym mał dobry kierpci. Po wojni przyszło pereselinia. Wsi my tut dumali i prachli toho pereselenia. Ale jak pierwsze partii pereselili się na sowiecką Ukrainę i jak my dowidali się za życia bytia pierwszych pereselenciów, to wsim odpała ochota do pereselenia. Tych pereselenciów pomieszczono po jamach, po dirach, a bo de była jaka komnata, to 2-3 rodyny w jedną komnatu. Ludy piszli robyty w kołchozy i zarabiali po 0,5 kg jarciu na den. Deny, którym udało się wteczy z polskimi transportami, to przyszli nazad na swoją zemlę. Ale po niedługym czasie przyszło wojsko za nima i zabrało ich. Z Wapennoho wyjechało 481 osób, a ostało się 83. To jest nas wsi jeszcze 16 rodyn. Polaków przyszło do Wapennoho 22 rodyny. W Rozdzilu ostało się około 50 rodyn, a Polaków mniejsze jest jak w Wapennem. Czujemy, że to ludzie, które pereselili się na Ukrainę, to bohato umeraje, ale które ostali się w Haleczyni, to tym lepsze. Tut dene kotry seła wyjechali na 90%, a inszy na 50%. W Gorlecką Powiti jest jeszcze bohato naszych ludzi. W Bodnarci ostało się połowyna. W Rozdzilu trzecia część. W Bortnom, Perehonyni i Bodakach bliższa połowyna ostała się. Regietoły, Nyżni i Wyżni ostałyś majże na 100%. Na zachowiaty to w Gorlickim Powiti ostało się jeszcze 35% naszego naroda. Twój brat Iwan pomer. Dwa razy jego bandyty obkrali. To prestraszył się i pomer na zapalenie. Twoja bliższa rodyna żyje jeszcze nie z hirsze, bo dobre się trzymają. Moja żena chwora już 6 miesiaciu. Była w Bolnyci w Gorleciach 6 nedil. W Krakowie 2 nedile, a w Senanycz się przydało. Sprodał jem wsi mebli i jedną chyżu na liczenia. Chyżu jeszcze mam jedną. Łazienki, kupeli, zniszczeny. Nie ma weekend, dwerej, a i blachu z dachu poczaste zabrali. Mi brat Wasyl z synami wyjechał do okolic Tarnopola, koło Buczacza, ale już pomer, ma 88 lit. W gazetach jest ohołoszeno, że to pereselenia się skończyło. Łapenną rozebrano już 54 budynki, a w Rozdzilu koło 80. To prodaje urząd zemski. Kupowali Polaky, bo Rusnakam zaboronyli kupułaty. Prodawali duże tunio. Tu dają zapomogę Polakom z amerykańskich dariów. No Rusnaky nie dostają niczego. Ja zanimaju się gospodarstwem. Mam 3 morchy pola i plebańskoho trzymają 4 morchy, ale duże lechie. Mało je ma obsijał, bo nie było czym na wesni. Mam 1 korołu i 2 kozy. Doma przy mi ostali się jeszcze 3 synowe i 1 diłka. Jak ty tam żyjesz? Czym zanymasz się? Już my postarili. Ja ma już 69 lita, ty pewno 68. Dekotry nasze ludy tam w Ameryce posyłają pocztą grosze, ale to szkoda, bo tym nie poratują nikogo. Lipsze jak czerwikę posłaty, albo spodni, koszeli, bo to duże drogie heł. Za 50 dolarów amerykańskich poczta wypłaty 4800 złotych i kupy dwoje kiepskie czerwiki. Ja duma już to tam za 50 dolarów kupy choć 4 pary. Czasem ktoś posyła je w liści rejestrowanym dolar albo dwa, to lucze, bo bliższe kupy za dolary. Tu wsio duże drogie. Koroła stoi od 20 do 40 tysiacz. Kiń do 100 tysiacz. 1 kilo mięsa 130 zł, a kilo sołoniny 350 zł. Litra mołoka 15 zł. Jajce 68 zł. Powiste prawdu, to hołodu tu nie ma, bo wsego do idła jest dost. Tylko drogie. Najgorsze z odzieżą i obuwią, bo uczy czerwiki stoją 3 do 4 tysiacz, koszela od 1 do 2 tysiacz, a połotno po 700 złotych metr. Ludzie mają po jednej korowi, jedynek to konia, ale konia dobrego rytko kto maje, bo to wse nim ci zabrali. Teper bahato trymają kis, bo od kis mołoko nie berut, a od korowy każą dawaty 30 liter miesiaczno. Także każą dawaty miasom. Mi naznaczyli dawaty miasa 150 kilo na rik. Podatku z trzech morhił 2000 złotych. Żydów i cyganiów nie je, bo Niemci wystrilali.

Mistryk Wasel w rozdzielu pomer na początku czerwca tego roku. Male 80 lit. Świaszczelnyków mamy w dejakich selach. Od Zmychoroda na zachód, nie nigdy aż w rozdzielu i macyni. Potem Chmastowi, Gładyszowi, Regitowi, Bortnom, Nowycy, Wsztyny, Smerekiłci i Bilanci. Tak w ciłym gorlickom powiti mamy 10 swoich świaszczelnyków. W macyni jest 12 roden rusnakił. W szkołach siuda uczat tylko po polsku. Czasem czytają gazetu Karpacka Ruś i takoż mają kalendar hunianki i naszą knyżku. Rozdzila powit gorlici. Pisze Grzegorz Tylawski do stryka Grzegorza Tylawskiego w East Pittsburgh, Pensylwania. 29 września 1946. Wasz list iszł do nas 2 miesiaci. Jeden pakunok z my dostali, to byle 4 pary czerewikił. To my dostali, a bilsze nie przyszło. Seło wygląda tak, że to strach pysaty. Chaty wyprodali het. Bardzo marne nasze życie, ale chatu mamy taj sidymę, bo dneska nie jest nigdy dobra. A żyje w rozdzielu nieduże ludej, bolem 60 family, a było 180. Heł smutno żyty, ale szto robyty. Sidy dzisiaj żyje, bo heł od nas, szto pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodziat po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i szto popadut. W jednym starokrajowym pyśmi z gorlickiego powita, peresłaną w naszą redakcję, pysze dziewczyna swojej tety tak. 16 września, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, szto nowoho, że ja wam nie pyszu nic. Czom ja wam nie pyszu nic nowe, to za to, bo się boju swojej tiny. Kto da szto nowe napysze do Ameryki, to zaraz jest w gazetie Lemko. A tam nasze bracia Lemkę peresyłają gazetu do kraju swojej rodyni i heł przychodzają dwojakę z lisiu weczerą. To im nasze ludy peredają to do gazetu i za to dobru na chorodu dostają. Nie bojać się, że ich obkradą albo nabiód. Nowojakę się z toho śmiją, że Amerykanie nie ponymają, że to za wandriuci po lisach siedziat. I każą, że to ty ludy, że to za nich pyszą do Ameryki, to budą znaty, że jest Bóg na niebi. One heł byli w Smerekiłce. To kazali, że mają gazety, że to jest opisano. W Krynicy, Łysowi, Hańczowi, Uścia, z Jasielskiego Powita i od Korosna i kazali, że się im odochce pisaty do Ameryki. A za to każdy boi się pisaty, bo każdego pisaria jest imienno w gazeti. I wydyte, kochany tetusiu, jak ja wam możu się opisaty. A byłobyż to opisaty, choćby i Biblię z toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. No to te wandriłne wojake lisowe przychodzają do seła i napadają po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komuniczne wozmut. No koho ne polublat, to choćby im dawał, to ne wozmut, lem obkradut, a druhomu dadut. No jakby wszystkie ich hostyle, to komu by krali i koho by byli. Ja wam tu donoszę, że to złucha, Demnianycz Iwan, z nim ma maje ruku. To jak przyszli do niego, a on się pohniwał na swojego susida, Mytra Krila, i nabuntował na niego tych lisowych wojakił, tak piszli do Mytra Krila i go tak zbyli, jak na człowieka. Jak go leszyli, to się ledwo ruszał. Żena z Litmy wzięła go do posteli i go obstawiła pojałkami i bańkami, żeby wytjachli z niego to tu czorną krowu. No nie znaty, cy budę żywym. To teper jak Demjanowicz idę chory żdynią, to ludę wtikają perednym, żeby z nim nie zejty się, bo się ho bojat, żeby nie nabuntował wojakił na nich. I każdy susid się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma maje ruku. No nie chodę nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym z uścia. No tak, nasze bracia Lemkę, same sobie dobri szkodziat. No drugi raz wam wece napyszu do rochy, tytusiu. Wszystko się boju pisaty, bo mogliby i meny najty. A ja choczu jeszcze żyty. A te prwe ceny napyszu, bo idu spaty i się boju, ducho śwityty, żeby taka nieducha na dwori nie czatuwała. Seło dołgie. Poczta gorleci. Pisze Iwan Sabatowicz do Grzegorza Szkęby w Montreal, Kanada. 25 sierpnia augusta 1946. List ja od tebe dostał 25 sierpnia, który był pisany 14 lipca. Duże mnie tiszy, że to jest ze swoją familią zdorą. Dziękuję gospodu, ja też zdorą z familią i już nam duże lipsze, jak było zaraz po wojnie, bo już sme i posijali i posadyli bilsze i wrodyło się do starte. Zarno już sme z pola zobrali, sina sme nakosyli dost, bo było kady. Ja mają jednego młodego konia,

jedną korową i 4 oweczkę i telatko. Moja sestryczka Anna z Ameryki nam bardzo dużo pomogła. Prysłała nam idła i odeży, tak że ja sobie Anny nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz, bo nam tak opowiadali, ale Gospod Boh ochronił naszych bratów i sestry w Ameryki. I one teper o nas pamiętają i nie dają nam propasty. A drugie nasze bracia i sestry, co nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pójdą na dobrą zemlę do Rosji, to będą mieć dost wszystkiego, a teper tam inaksze. Prodają hyn ostatni rzeczy i wertają cię nazad. No teper nie tak lekko się wernuty. Z neznajowej już się wernął Chwalek Mikołaj z familią, to on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludzi hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I drugi pomerli hyn, pańko Stach, a Stafej Stary, Dekudowa Jefroska, Stary Kosarowicz, a bielsze nie znają kto, bo teper jem listu z Rosji nie dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz przeszło wojsko, de mało rozkazane i koho pojmali, to ho odstawlali do granici, a jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to ho puszczali nazad od granici. Teper powiadają, że już nie budut wyhaniaty do Rosji. Što jeszcze zajdę na ludej, toho nie znamy, bo w naszym horci barski pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszy był w naszą seli na tych, što zostawali doma. To barże wsi młode paripki i młode gazdowe. Rosjanie dawali im gwery i prawo robyty, što chociat z Polakami. W dołhom mali za komendanta Wasyla Welgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper ich hyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregory Szkęba daje od sobie taki przepis. Proszę napeczataty w gazeti to pismo od mojego towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam działo, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

0: opowiem ty bajku. Premudry Carewicz. W jednym carstwie żył sobie car. Wśród koho mał dost. A i tak wse chodył smutny. Nikto nie miał go rozweselity, rozognaty tu. Raz wyszedł car na dwór i poczuł muzyku. Zaczął się radowaty, śmijaty. Wernął do pałacu i besiduje triom swoim synom.
1: Jakby mi dach to ty huszli pryniósł, szto persze hrali, to wse byłbym wesoły. Ba, kto by ich pryniósł?
0: Zgołosył się najstarszy syn. Ja pidu za nima, nianiu. I piszeł. Chodył po wszutkich carstwach, po horach i dolinach. Wszutkich ludyś widuwał oto ty krasny huszli, ale nikto niczego nie mich mu opowisty. Wernął się najstarszy syn z niczym domiu. Zgołosył się drugi syn, sereduszczy.
2: Ja najdu to ty huszli,
0: piszał. Chodył, bardzo długo chodył. Ale i win wernął się z niczym. Zgołaszać się najmłodszy syn, premudry carewicz. Przyszedł do witcia i besiduje.
2: Ja najdu to ty huszli, lem dajte mi trioch wojakiu i jednoho dobrego konia.
0: Piszły. Po drodze wojaki przysiągnuli carewiczowy, że budu mu wierno służyty. Besiduje im najmłodszy syn caria.
2: Sąd trzy drogi. Jedna po zemli, druga nad chmarami, trzecia po wodzi. Jaką pidemę?
0: Radiat i doradyli się, że budut i ty serednią. Wystrzelił carewicz z harmaty i za kulą polecili wojaki. Na wieczór kula prysiła na zemlu, a za nią siły odpoczywaty i wojaki. Odpoczywajut i besidujut wszelejaki nebylici. Rano carewicz besiduje.
2: Słuchajte, niedobri, dali pidu sam. Wysidte i pozerajte na swoje pochary. Koli wino bude się z nich perelywało, to znaczy, że jem w niebezpeci. A koli ni, to wszystko szczęśliwi.
0: Iszał carewicz dołho i przyszedł do wielkiej peczery. Tam mieszkała wielka zmyja. Czuje carewicz, że zmyja kraśni grad na uszlach. I zdohadał się, że to sód toty uszli, na kotryż de car. Zmyja, kolelem poczuła ludzki pach, perestała graty. Wysunuła hołowu z peczery i tak wdaryła carewicza, że tot pał na zemlu. Wydiad wojaky, że wino perelywać się prez kraji. Wszutko skoro zobrali się i piszli po ślidach carewicza. Pryszły i wydiad, że bida. Царевич і Змия товчуться. Коли царевич взирив, вже прийшла поміч, прийшли і до нього великі сили. Вшутко разом посікли Змию і одобрали гушлі. Ідуть щасливі, але чують, вже за нима летить друга Змия. По дорозі трафилася кузня. Втіче царевич з вояками до неї. Заперли двері на три замки і ждуть, що буде. Прилетіла Змия і почала дооколо кузні витися і сичати від злости. В стіні кузні була дірка, і Змия запхала Тамади свій язик. Коваль взрив тото і отщипав язик розпаленими кліщами. Змия запищала і втекла. Радуються вшитки. Отворили двері і вийшли на сонце. Царевич звідує коваля. «Що хочеш за то, що ти нас уратував?»
3: «Гушлі, що так красні грають», – відповів коваль.
0: «Що робити?» – задумався царевич. «А замість гушлі, що ти би схотів інчого? Бо ми гушлі мусимо однести царйови», – бесідує премудрий царевич.
3: «Треба би мі привезти тоту дівку, до котрої їм ходив, але мі їй не дали. Я бим ще з ньом оженив».
0: Пішли вояки з царевичом за том красавичом. Ідуть ніч, ідуть день, вийшли на поле. Видят там оре собі човек і в орану землю такой пхат до гамби. То був човек, котрий ніколи не міг ся наїсти, а називали його голод. Коли їх взрив, звідує ся, чи може йти з нима. Вони взяли його і пішли далі. Ідуть і нараз видят, як єден чоловік сидить собі коло великої ватри і єдном руком мече до огня величезне дуб. Ватра горить, а він ніяк не може ся загріти. Звідують ся го царевич і вояки, хто він.
3: «Я мороз. Видите, ніяк ся не можу загріти. Кади йдете?»
0: «Ідеме за дівком гардом для ковала».
3: «Возьте і мене з собом».
0: Ідуть далі і видять чоловіка, що барс легко крачать з гори на гору. Звідують ся і його. Хто він такий?
3: «Я вітер»,
0: відповів і зачав ся до них просити. Прийняли і його. Ідуть далі. Прийшли до царя, от котрого мали взяти дівку. Бесідують царю, вже прийшли на свати. Цар лемся усміхнув і бесідує, що він видів уж велох сватачів, але вшутком мусів одмовити, бо ніхто не виконав тих задач, що він їм давав.
4: «Мо виконаме», бесідує премудрий царевич.
3: «Добрі»,
0: бесідує цар.
1: Jaglem wszystko wyterpyte, co ja wam zadam, diłka wasza.
4: Car w tym czasie nakazał sługom nakłasty do peca wszystkie drona, które były w carstwie. W nocy zapchali tam wszystkich swataczył, zaperły drzwi i podpalili. W pecu stawało się wse teplisze i teplisze. Już zaczęło peczy. Ale kiedy moroz podkruczał bajusy, ohen naraz spał. Wszystko piszły sobie spaty. Drugiego dnia sługi otwierają pec, a od tamal wychodzić świeżyćki zdrowy swataczy. Zdywył się car. Oczam swoim nemich powiryty. Tołdy kazał prykotyty stoboczok i zabyty stowoju. Swataczam dał rozkaz, żeby one wszystko to zili. Koli hołot zaczął wszystko to isty, to inczy nie wstygli na isty się dosyta, bolem kistia się leszało. A iszczy prosył wece. Car sam sobie nie wierzył. Daje trzecią zadaczu. Kto pierwszy prynese wodu z tej krynyci, co win pie? Jego dziłka, cy swatacze. Dziłka jak na kryłach poleciła po wodu, a witer skoczył z góry na górę i już jest koło krynyci. Nabrał wody i przyniósł pierwszy. Dziłka dużo późniejsze przynesła wodu. Wydet car, że bida. Oddawa ty by dziłku. Zaczął win sztosy krutyty, ale swatacze nie ждали. Zabrali jego dziłku i zaczęli wtikaty. Car żenę zanyma. Ale hołod naraz wernął wszystko, co ził i zrobiła się waliczezna hora, a z toho, co wypył, rozlało się more. Wernuli się sługi z carią domiu, bo nic nie mogli zrobity. Przyszli wojaki z premudrym carewiczem do kowala, oddali mu dziłku, zabrali huszli i wernuli się domiu. Huszli zahrali, car zaczął się radowaty i wszutku razem z nim się weselili.

i twoi wołosia, rukamy hoładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Lem FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM. To twoje radio.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku. No i dneska oczywiście dalsza część karpackiego gonczaria. Zapraszam bardzo serdecznie. Win znał konserwatyzm swoich rodziców, którzy jak daleko byli od wderania się do pańskich sfer. Tak z drugiej strony jeszcze dalsze trymali się od naroda. Oni nie znali jeszcze zwaty rodzenoho pod chłopską strychą swoim bratom. Otriasajuczy się od tych myśli, stał Mirosław i wyszedł z besitki, koli poczuł hołos swego wicia, kotrej w zahoritczani brami trymajuczy gazetu besidował z małym czyko. Emyrko! Skryczał Platon do syna, pryklikujuczy go ruką. Gwarył jem ty, że nasz to syny dobre sia zanosyt, że szlachta dla mia pido zrena. Czyko rozpowidat, szto wydił da z 20 ozbrojenych kosynieriu nawertajuczych do dworu didycza. A pak, szto chłopcze dalsze, dokincz. Ej, odpowił czyko, lipnuwszy oczami. Jalem chciał powisty, że nas, cyganiu wsiady, wydrylajut, a jak soho szubraucia, zdaje się, rumuńskoho owczaria, pani Hneska na salonach prynymała. Na salonach? A de jest o tym czuł? Zwidował się ostro Platon. Ne czujem, a wydił, tylko szto z dworu się wertam. Pani didyczka striliła mia w lisi, wzięła do dworu i kazała peredaty małodomu panyczowy pismo, ad de list. Mirosław wziął list i poczerwenił na lycy. Czyko pohnał w swoją stronę, a Platon zanurył się w gazety. Mirosław złamał kopertu i wyniął pismo. Cy ona tam perfumowej antyk tobie prysłała? Odozwał się Platon, ne odwodjaczy oczy od gazety i lekko się pić śmichujuczy. Bo zaprawdy, choć zażywam tabaky, to mało jemne omlił od micnoho zapachu, paczulisz tobie od toho listu. Mirosław uśmiechnął się. Emilia Krajewska zapraszat na łowy do sokolickoho lisa. I pidesz? Nit. Rozumiju to za wielkie państwo dla nas. Popry tym zdaje się, ty często chodysz na łowy. Tak. Mirosław rozumiał, że raz już przyszedł czas połisty widciu o fewronci. Chodymy do sokoleckoho lisa z honczarią, który mieszka w starym monastyrii. Z honczarią? Zaczudował się Platon, pitnosiaczy oczy na syna. Aż to ty masz z prostaką do diła. To człowiek jakoho nehodzdenajty. A to komedia. Mi się takie nie traflało. Prosty zarobnik, wini chłop. Nowyczok z tebe fatalny. Nianiu, wasze poglady może i dobry. I nie budu się z wamy pił pereczył. Ta pozwolny i mi swoich nie zmieniaty. Promia? Burknął Platon, siachnuwszy ramena. I dalej jeszcze, prodążał Mirosław, chcułby ty otwartym. Czuję, że muszę wam dnes wypowisty wszystko. Platon odłożył gazetu, założył ruky i stojał wyczekujuczy dalszych sliw syna. Gwarił bez wstupu. Honczar ma jedyłku we wronku. Szto za dusza. Poznate ju i samy pryznate wszytku jej cinu. To diwycia w kotroj selska niewymuszenist, swoboda i idylliczna serdecznist pouczeny z dobrotą, rozsudką, delikatnistiu. To oświczona dusza, niejedna popadjanka mochłaby się pred nią postydaty. Do niej czuju horjaczu, czystu lubą. I ona z diacznistiu nazwałaby was swoim widcią. Szto ty pleteż, synu?
to, co mam na myśli. Komedia, czysta komedia. Aż plesnął do łonmy Platon. Wariu, fatalny nowyczok. Młode, jak obyczni, riżnota się mu. Snowy gad po hołowi, do perejde. Z czasom wyszumiat ty z hołowy wszystkie to ty putanyny. Chodże, i nie wspominaj mi, synu, o tym drugi raz. Demianowskie od rodu żenyli się po popiłskich domach. Fewronka duchą wyższe stoit. Wszytko jedno, darmo! A teraz mam dla tia poruczynia. Pidesz do mista, hneska rozbierają uci z mojej koszary, a ja nie możu się oddality. Pidesz ty. Mama da styciły i spys, że to masz pokupyty. Zdaje się, przyjechał dekan, a potem pidesz do becyrku, do starostwa z moją sprawą. Otec i syn w mołczaniu przyszli na podwirce, gdy czyko rychtuwał wszystko do dorowy. Kole wydymę, jak zufało mnie dola, kole w oczy śmieje się z człowieka i żartuje, prywodiaczy oku mukam, to udyrody cię w nas stan zneczulinia, jak zdradliwa tyszyna przed burją. Ta inczy impulsy tisz nespiat, lem rozhoriwajut człowieka i win horiaczkowo chwatat się cili jak zahybajuczy swoho wybawytela. Aż to było dale, doznate się po perer.

Ty? Honczar to ma zamaskowany pan. Woroch! A ona? O, hadyna, nerusałka. O, bydla, a niepravedny człowiek. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na dneska to już wszystko. Skończyło się nam bardzo interesująco. Dumam, proto też na kontynuację zapraszam już za tydzień. Dziękuję. Besidowała Monika Tylawska.

new baby.

0: Zarajte to ty chłopci, zarajte! Wesoło!
1: Igorjowy, Damianowy, Andrejowy. Predo mną pidete w świt, bratczyka. Wielki świt, do grabu, bortnogu, bilanka. A ja lem dwery zamknu za wami, pocieluju szlit. A kiedy wernete, bratczyka, zazwam wyperu koszerku na drogę waszą wielką.

0: Dialem FM.
1: Jest sreda, 20 maja 2023 roku. A na nowiny rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. W niedzielu 24 maja w Vukovarie odbuda się torzestwenna podija z nahodu Dnia Rusini u Chorwacko Respubliko. W programie popołudniowej stryczo w chorwackom domie Vukovar nachodzić się wernisaż wystawy ikon odcia Michała Josefa Tahardi Moje życie hnes i na wse, pak budut prochodity wystupy. Ten Rusini u Chorwacji odbuda się pod pokrowitelstwem Sowitu za nacjonalną mniejszość Chorwacji, Ministerstwa Nauki i Wczenia Chorwacji, Sojuzu Rusini u Chorwacji i Chorwackiego Domu Vukovar. W sobotu 16 maja w Portnom odbyła się doryczna konferencja duchowieństwa prawosławnej Przemyślsko-Gorlickiej Eparchii. Konferencję poprzedziło bogosłużenie, które uczelował jego wysokoprzeświadczeństwo Władyka Paisy, archiepiskop Przemyślsko-Gorlicki, fasysti duchowieństwa. Podczas liturgii archiepiskop Paisy rukopołożył nowego świadczennika, ojca Łukasza Kopczu. Na konferencji wogłoszone były sprawopisy z życia eparchii i pojednych dekanatów, a też eparchialnego osrodka prawosławnej kultury Elpis w Gorliciach, Єпархіального осередка Милосердя Елеос в Кладошові це діяльності єпархіального братства православної молодежі. Прийнято програм святкування століття повороту лемків до православ'я, ближучих паломництв, а тіж омолено справу життя єпархії, особливо будову нових храмів в Кладошові і на горі Явір. Під час конференції реферата виголосили тіж архієпископ Паїсій та отець протоєрей Михал Коник. I jeszcze do 28 maja możesz składać ofertę w ramach dodatkowego naboru na realizację zadań, których celu jest ochrona, zachowanie i rozwitok kulturnej dostomenności nacjonalnych i etnicznych mniejszości w Polsce. Dotacji przyznaje minister wnętrznych spraw i administracji. Jak podano w ogłoszeniu, preferowana będzie oferta zadań, których głównym rezultatem będzie popularyzacja w modernej digitalnej formie, osobliwo ze schosnowaniem sospielnych medii, materialnym audio albo audio-video o wysokich edukacyjnych prymetach. Cilu krótkich form wideo maje poti popularyzacja znania o mniejszonach i regionalnym języku i ich szeroka dystrybucja ta dostupność po zakończeniu realizacji zadaczo. Informacja o przyznaniu dotacji jawi się na sejcie ministra wnętrznych spraw i administracji najpóźniejsze 3 lipca i uleja tego roku. Gmina Sankowa prodąża nabir wnioski do programu Sospielno i Mieszkaniowo Inicjatywo. Zainteresowano arendowaniem nowych mieszkań mają teraz więcej czasu. Dokumenty możesz składać do 19 czerwca i junia 2026 roku. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji w obudowanych będzie 40 mieszkań, przeznaczonych pod arendu z możliwością wykuplenia. Mieszkania będą wykończone pod klucz i gotowe do zamieszkania. Wniosek trzeba składać w Urzędzie Gminy Sankowa. Oferta kierowana jest do osób, które nie mają swojego mieszkania i spełniają określone kryteria, że dotykają dochodu. Więcej informacji znajdziecie na websajcie Gminy Sankowa.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiewskiego Radia LEM FM. Beświduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Mamy wieczór, sreda 20. maja 2026 roku. I to jest bardzo dobra pora, żeby zacząć program Tryświty. Przez najbliższą godzinę i parunacet minut budu z wami na anteni w priamym efirii. Budu wam puszczać muzykę w różnych językach, z różnych derżaw. Budu wam oczywidno objaśniać, jakie to budu śpiewanki, po w jakim języku i tak dalsze. No jak wse. No a medże to tyma muzycznyma pererłamy. To wam budu besidowate albo do jakieś statystyczne dane związane z chneśnią datą. No i też pojechamy do jednej konkretnej derżawy świta budu wam besidowate chneska pro bardzo ciekawą zakutynu, bardzo ciekawą krainu z centralnej Azji. Ale jeszcze nie zdradzam pro jaką konkretną derżawę chneska budę besida, po prostu budte ze mną na o paru dziesiąt minut doznate się w kińcy proszto budę. Ale poklasz to trzeba powiedzieć, jaka była śpiwanka na początku programu, jaka budę teper. No i tak, zaczęliśmy chneszni odtynok od muzyki w afrykańskim klimacie. To była artystka Abiana z Gany. To słuchaliśmy śpiwankę pidna hołowką Agba E. A teper posłuchamy dasz to z ciłką inczej klimatycznej zony. To budę arpa z Finlandii. Posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Kiertoradat. No i jeszcze budemy tak trymaty się tej piłnocznej klimatycznej zony, bo posłuchamy muzykę z Latwii, posłuchamy pak ansamblu Auli i śpiwankę taku na czest litnioho sonce stojania, to ta śpiwanka budę maty na hołowok o złolini. Zatem posłuchajmy teper po fińsku, pak po latyszsku, no a pak wertam do was z dalszą besidą.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Wertam do was, drohy słuchaczy, pokorotki i muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką po latyszskie śpiwankę. To była taka etniczna, folkowa muzyka z Latwii, ansambl Auli to był i utwór pod nazwą O złolinii. Rańsze słuchaliśmy po fińskie ansamblu Arpa i śpiwankę pod nazwą Kiertoradat. No i jak dobry znate, chneska 20 den maja, sereda, no i chneszni den jest 100-rocznym dniom toho roka. Do kińcia roka mamy jeszcze 225 dny. Prochody 21 tyżden toho roka. Warszawi z hitsoncia chneska male ludy o 4:34, a za hitsoncia prochody w Warszawi, no mniejsze, bilsze teper, no paroch minut budę dokładni o 20:32. Den chneska tyrwat 15 hodyn 50 wisem minut, no i jest korotszy od najdłuższego lem o 49 minut. I jeszcze tylko minut budę nam się wydłużaty den do drugiej połowy czerwca, no a pak już, no nie powiem, no ale znate, że budę już robity się coraz krótszym. Ale no, warto jeszcze dopowiedzieć o kilku dłuższy i chneszni den jest od najkrótszego wroci, dokładnie o 8 hodyn i 16 minut. Mamy astronomiczny jar i to ta pora roka tak neporiadni to znamy, budę przez 31 dny. Zatem korzystajmy z tej krasnej aury, korzystajmy z toho, że dny są takie dłuższe, że mamy maj, no i że bliżat nam się tyż wakacji, do których już no, mamy około 1 miesiąc. A teper prodążajmy muzyczną podorożę. Posłuchamy po madziarskie ansamblu Au Revoir i śpiwankę pod nazwą Sorgowy Rok. A pak puszczę wam muzyku z bliskiego schidu, to będzie ansambl Awa i po arabskie śpiwanka Habib Galbi.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Słuchali z ensemblu Ała. To są takie dziewczata z bliskiego wschodu, które produkują muzykę po arabsku między innymi, które inspirują się jemeńską kulturą. No i to był premier takiej już współczesnej, modernej śpiewanki, ale z folkowym takim sznytom. Śpiewanka mała na hołowok Habib Kalbi. Rańsze słuchali z madziarskiej muzyki. To był ensembl Au Revoir i śpiewanka Pidna Hołowką Sorgowi Rok. I słuchajcie, dorochy słuchacze, dneska 20 maja mamy liczny ciu smerty, bardzo ważnego dla ciłej historii świta człowieka. Dokładnie dneska jest liczny cia smerty Krzysztofa Kolumba, który po italiańsku nazywał się Cristoforo Colombo, a po hiszpańsku Cristóbal Colón. Wrodził się win w 1451 roku w Genui, a w mer 20 maja 1506 roku. No właśnie, i znamy joho przede wszystkim jak objawitela odkrywciu Ameryki. No win właśnie planował, żeby no popłynuty przez ocean aż do Azji, bo dumał, że no jak Zemla jest taką sferą, sferyczną kulą, no to przecin możemy dopłynuty, pływajuczy na zachód, to dopłynemy do Azji. No ale nie znał, że jeszcze po drodze bude nowy kontynent. No i właśnie joho odkrył. Zatem, no tyż pro Kolumba to my się wczymy w szkole i pamiętamy datu joho odkrycia Ameryki 1492 rik. No i taka ważna kus dla historii ricznycia właśnie jechneska. Ricznycia smerty Krzysztofora Kolumba. A teper dalsza muzyka. Posłuchamy może po polsku. Peretnamy Basia Giewont i śpiewanka Pidna Hołowką Gromnica. A pak poczujemy po francusku duet Ben Mazu i Pom. To będzie taka, no, typowa francuska muzyka z takim kus romantycznym klimatem. Śpiewanka bude maty na hołowok Żatąd. Zatem pierwsze po polsku, drugie po francusku, a trzecie to bude moja besida po łemkiwsku.

skończyła się muzyczna perwa w czas, który pustyłem wam dwie śpiwanki. Przed chwilką słuchali sme francuskoj ballady, której autorami jest Ben Mazou i Pom, dwóch takich wokalistów, wokalista i wokalistka z Francji, śpiewanka mała na hołowo grzatąd. Rańsze słuchaliśmy Basi Giewont, polskiej artystki, to była śpiewanka pidna hołowką Gromnica. 20 maja, drogi słuchaczy LEM FM, mamy paroch ciekawych świat, jak może wartet praznowaty. Jedno naszą jem taki kus śmieszne, poważne, ale za to właśnie może wartet powisty już taką wieczerną porą, kole już no nie musimy być takima serioznyma, poważnyma ludmy, bo dneska mamy Międzynarodny Den Plynił do mycia naczyń. No właśnie, do mycia posudy też możemy powiste, bo no, mamy wszystkie w kuchni taki plyn do mycia posudy. Jest to bardzo ważny pomocznik w każdej kuchni. No i dneska na jego cześć możemy pomyty ciły stos posudy i jeszcze no bardzo często właśnie tak wieczorem nam się nachromady toho wzlewi, zatim możemy tak popraznowaty chneśnie świato, chneśni Międzynarodny Den Plynił do mycia posudy, właśnie w ten sposób po prostu, żeby pomyty. No ale tak, to tylko żartił, a jeszcze przed nami jedno świato, pro które chcę powisty, Europejski Den Moria. Chneska właśnie w toto świato, to podkreślane jest znaczenia moria w życiu mieszkańców, żytelił Europy, a w czas weloch konferencji i warsztatów prochodzą debaty besidy nad problemami morskiej ekonomii, morskiej gospodarki. I Europejski Den Moria był schwalony w 2008 roku. Zatem już toto świato praznujemy tak dokładnie rachujuczy to przez 18 roku. No i teper kus muzyki. Przed nami następna dalsza muzyczna przerwa. Posłuchamy Połem Kiwskie, Klub de Mol i utworu Pidna Hołowką Szuchaj z Lisa Ide, a pak puszczu wam ensemble Dularowy Bracia i to będzie dokładnie śpiewanka Pidna Hołowką Chora, Chora i Dolina.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, wczulem Kiwiskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma tej audycji, fajny ma tej muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

To byli dularowe bracia i śpiwanka pit na hołowką, chora, chora i dolina. Rańsze pustyłem wam klub de mol i śpiwanku pit na hołowką, szuchaj z lisa, idę. No i teper dorochy słuchaczy, pryszał tot moment, w którym idemy w małą podorosz do dalszej następnej derżawy świta. No już prototy derżawy liżne, jak mamy na planety Zemla, beśluju wam od wyreśnia minułoho roka. Uż kus welo wam jem opowił pro, no, riżne zakutyny i chneska pojechamy do centralnej Azji. Tam mamy takie postsowickie derżawy, które już takie sowickie nesud, sud po prostu ze swoją kulturą od paru dziesiąt roku niezależnymi derżawami: Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Kirgistan. I właśnie dneska budę besida pro Kirgistan. Prototu derżawu w centralnej Azji. Stolicą Kirgistanu jest Biszkek. Tak nazywa się to wielkie miasto. W Kirgistanie besidują oczywidno po kirgisku i też mają swoją walutę, jaka nazywa się som. W Kirgistanie żyje prawie 7 milionów ludzi na powierzchni dokładnie 199 tysięcy kwadratnych kilometrów. To ta derżawa jest tak mniejsze, bilsze, 1,5 raza mniejsze od Polszczy, no ale też żyje tam no parochraziu mniejsze ludy. Pełna nazwa derżawy to Republika Kirgiska. A nazwa derżawy Kirgistan to pochodzi z turkijskich języków, bo kirgiski język to należy do turkijskiej rodziny, jest podobnej do kazachskiego, tureckiego, azerskiego i tak dalsze. No i tak, właśnie Kirgistan to Kyrg, to znaczy sorok. Z turkijskiego, staroturkijskiego. Jys, to znaczy plemia, to znaczy etniczna grupa. No i też stan, to z perskiego znaczy derżawa. Zatem Kirgistan to jest derżawa sorok plemion. No tak możemy to prewesty. Kirgistan jest niezależną derżawą już od 31 sierpnia 1991 roku, kiedy to wpał sowicki sojus. Jest to bardzo ciekawa derżawa, w której też znajduje się bardzo stary miasta, na premier Osz. Osz jest jednym z najstarszych miast w centralnej Azji. Podla legendy, jego zaklikatelom, jego osnowatelom był sam król Salomon. Kirgistan to też derżawa pełna kultury, pełna weloch różnych tradycji, które są produżane Kirgizami i na premier Kirgiziu możemy dozryty się z takimi czapkami, które nazywają się kołpaky. Jest to taka biła czapka zrobiona z biłoho i czornoho haftowanoho filcu. No i w Kirgistanie też piją swój taki alkoholowy napytok, który nazywa się kumys. Jest to sfermentowane kobyle mołoko. No, może zwuczyć kus straszni, ale bars weloch ludy to pije i też same turysty, które przyjeżdżają do Kirgistanu, oczywidno, że chcą spróbowaty toho kumysu. No i Kirgistan to też derżawa, w której są wielkie chory, są ekstremalne temperatury i w której są no, cudowne przyrodnicze atrakcje. I kus proto to hoczu wam powisty, ale po krótki muzycznej pererwi. Posłuchamy teper ansamblu Fish Emade Tworzywo. To bude śpiwanka po polsku oczywidno i to bude dokładnie utwir Pidna Hołowką Dwa Ognie.

Słuchaliście śpiewankę w polskim języku. To była grupa Fish Emade Tworzywo. Słuchaliśmy dokładnie śpiewankę Pid na Hołowką Dwa Ognie. Ale wertamy już po muzycznej przerwie do Kirgistanu. Kreska kuzwam besiduju prototu derżawu w centralnej Azji, która jest bardzo ciekawa, kolorowa i też pod względem przyrody bardzo atrakcyjna. Najwyższym werchom w Kirgistanie jest werch pobidy, werch uśpichu, tak możemy to perewesty po polsku, to oficjalnie chora nazywać się szczyt zwycięstwa, a po kirgysku Czengisz Czokusu. To ta chora jest wysoka, bo w Kirgistanie nie brakuje wysokich hir. 7439 metrów nad morą ma najwyższy werch Kirgistanu. No ale tyż wysoko to nachodzi się w Kirgistanie i same seła. Najwyższe nachodziaczym się sełom w Kirgistanie jest Hatyndy. Tam ludy żyją na wysoty 4300 metrów nad morą. No i tak naprawdę to cały Kirgistan bardzo wysoko nachodzi się nad morią, bo najniżej nachodziaczym się punktom, toczkom w derżawi jest rika Karadaria. Jest to na wysoty 132 metrów nad morią. Przez taki obszar pełną hir też płynę weloch rik. I najdłuższą riką jest Naren. Ma ona dołhist 807 km. W Kirgistanie i za właśnie takiej geograficznej budowy, takiej rizby terenu, to jest bardzo ekstremalny klimat. Znaczy, że litom są wysokie temperatury, bardzo horiaczo, a zimą wysokie, wielkie morozy. I tak, rekordową morozną temperaturą, rekordową taką zimową temperaturą, to było minus 53 gradusy i taką temperaturę pomierzyli ludy w sele Aksai. A najchorjacze było w Biszkeku, to było plus 43 gradusy. Zatem widzimy, że praktycznie to ta amplituda to razem prawie daje 100 gradusów. Riżny ciamedze najbardziej chorjaczą, a najbardziej studeną temperaturą. No i w takich obstawynach to nie rosną w Kirgistanie weloch lisiu, bo lisy porastają tlem 4% powierzchni derżawy. Dokładnie jest to 8737 kwadratnych kilometrów. Ale za to jest weloch skał, weloch skalistych formacji i na premier w Biszkeku nachodzi się taka naturalna, skalista zjeżdżalnia, możemy powiedzieć. I podla legendy, kiedy tam dajaka żena sobie zjechać w dolinu, po to ty skalisty zjeżdżalny, to przynesie sobie szczęście z ciarzą. No właśnie, koleżeny molać się, żeby no, byty w ciarzy, żeby urodzić dytynu, no to tam właśnie idą na to tu zjeżdżalniu na skałach i kole tam budą sobie zjeżdżaty, to właśnie dajak duchy prynesą ju ciarzą. No takie zabobony też funkcjonują w Kirgistanie. I w Kirgistanie też funkcjonuje bardzo ciekawy narodny, nacjonalny sport, który nazywa się kokboru. Kokboru trwa podobno jak w futboli dwa razy po 45 minut z 15-minutową pererłą. I to kokboru to przede wszystkim jest chrany w prynachodzi nowoho roka. I zamiast bramok, to tam na zemle są takie koliczka, są takie kolesa narysowane i no nie mamy po prostu, tak jak to tych hraczy, to są na koniach. To sąd właśnie tak wykładają, że one nie na swoich nohach tam biegają po boisku, ale na koniach. I istota chry to jest to tym, że tam one hrajutne z piłką, a z
tiłom kozy albo tiłom młodej korowy. I trzeba po prostu zabrać to tiło od protywnika i pomieścić w tym kolisu, koliczku po drugiej stronie boiska. Bardzo osobliwa hra, w którą właśnie hrajut prynachodzi nowego roku. No i to tylko pro Kirgistan, ale jeszcze oczywidno buda nachoda, żeby wam opowiadać pro inczy derżawy, który sud susidny ma z Kirgistanem, na premier pro Kazachstan albo Uzbekistan, no ale to inczym razem. A teper posłuchamy muzyki i to bude Gosia Pałka, połemkiwskie śpiwanka, dokładnie bude Matyna Hołowok, Hylla. Zatim proszę kraśnij na muzyczną pererwu i wertam do was o paroch minut.

Słuchali ste śpiewanki Gosi Pałky pod nachołówką Chylla. I przed przerwą, przed tą śpiewanką, to skończyłem wam besidu pro Kirgistan. No właśnie, to była, mam nadzieję, że dość ciekawa opowieść dla was. Tiż pro geografię tej drżawy, pro dejakie tradycji, pro osobliwe sporty, no i tiż pro kus kulturu tej drżawy wam jem powił. No i tak jeszcze budu wam besiduwaty pro to te drżawy przez najbliższy tyżni, noż to najmniejsze do wakacji. I w czas wakacji, no nie budę trzech świtił, nie budę w zahali programie w prawym efirii, dumam, że w serpny budę jak sztoroka lito z lemefem, no to to budę audycja na kus inczy.

0: ćwirpidna, hołowkom, kole, murowale, biłu, makowyciu. I tiż to była poślidnia śpiwanka w chneśnim odtynku trioch świtił. I bardzo dziękuję wam, chneska, za prysutnist, za to, że ste znamy, że nas słuchate. No i kole choczete nawiazaty znamy kontakt, choczete znamy popysaty, choczete zapiniowaty nasze audycji, toż to robimy, jak dijamy, choczete może zaproponowaty nowy dumk na programy, na temy konkretnych odtynków, to oczywiście może te najlepsze to domenę pisaty mailowo kuba@lem.fm, jeszcze powtórzę, kuba@lem.fm, albo może te pisaty na gambo knieści na Facebooku Kuba Zygmunt, tak mia tam najdete. Może te też pisaty na fanpage na Facebooku LemFM, właśnie na oficyjnej fanpage naszego radia i też doznam się, kole tam budete domenę pisaty widomist. A tak to już ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Czujemy się o dwa dny, precin w piatnyciu, 22 maja to budę. No i też budut tryświty po nowynach ochodyni 20 i budu z wami tiż do mniejsze bilsze 21.30. Zatim teper to żelam wam po prostu przyjemnej reszty weczera, żelam wam spokojnej nocy, żebyście się zregenerowali na zaran, żebyście jeszcze zaran w czetwer male sylu, zaran weczerom to treświty budu Severianom Kosowskim. A po klaszto to trzymajcie się, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
1: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twoich rzeczach.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rzy. Lem FM.

dobry dzień. Ja rodom z Potyczki, to jest przy Stropkowi takie maleńkie selo. No, chcę pozdrowić wszystkich Lemkiewczanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają z ono mnie to bardzo cieszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły i śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.

mocno pryc ulicy i twoi wołosia rukami chładycy. Chciałbym czuć zapach szepit hołosu twojego prosto radity tak tym.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.